0: la kwambo una ba kila kwansi mejiti namas inne lambero inne na matarra na maure na kusindi
1: inne dogis tule taraz jirtu ngai lole na donuma ina karina dokai morning adi kelkam namagal kainga na dainsi gai giu kelkeri